cinco niwachkanchi. Imainam, yuyay manas hankuta yacharupangme Jesús nirja. Imanas yumpas kikimpura rakinasja kaspaja. Purmachisjam kanja. Llaktapas otak ayllupas rakinasja kaspaja manam takianjachu. Chenaja amaya rakinasjachu maypim yachanaykipaj churakuykuy. Imapajtaj wasita necesitanchik nispam ichapaj wakikuna tapukunchik. Sapaj wasipi, alquilasja wasipi, rantikusja wasipi utaj musuk wasitaña ruraspa wasipi churakuykuyqa llumpay allinmi chay ukupi kawsakuspaja yuyay manarinchik ima kajmantapas protegisja